0: Se do mičino popečich, mój smój wuspanie, Katka Pipelec, dženca rańča redaktorka ze mnu, dorania kroči a sto, ze stuty přelatku.
1: Dobranie, wy zawinujemy sa tež dženca rano za so bateriowemu skwady, kotry štu w budyšinie so přeco jeszcze pali, so dale kvodži, Čera šako sme hižo cimeranje o tom rečeli a tež dženca nima s tým konca po všem staču. Votladejo o to podame so k Vúžiske jezorinje. Tutej škodži vandalizm je svoje mysle k tomu žili z nami Janik Vúčer. Do serbske hole podame so tež ze serbske farorku, to je naše kukněnčko na sociálne sitě na Instagram. Svyšime tež ještě viac v Pokémon Go aplikacji, ja si myslu, nicht do szkoły z was na dopani.
0: Te karty?
1: So, nie, ten Handy, ta Handy-App.
0: So.
1: So, su przed dokładne 10 letami ludzio, kajż klepneni z szmuratkom kodzili po polach, po wukach, przez miasta, a su honili tutaj imaginarne Pokémony w tutaj app. Tutaj app winuje so dżęca Mirčin Węk w www.
0: A ja jestem cipna, z którym posmiłkom wun to dżęca czyni. Wasa mięczino popieczych, tu jest serbski rozwoz, witajcie k nam dobre ranie.

Hiše abo hižowo babe liču ričeć, ale čera sme napřikład w Protecach za MDA Garten werčeli a tam bych ja vesowa, zo mijach svój pezel k sobu, dokeż je tam tla, tež hižo. No hal trochu silniši vici k viju a temperature vodno, tež ne bychu pše vysoké 15-16 stopňu. To sova tak zvučení nesme, no to poladame na dženzniše vedro, što vedro v do přichodnych dňov vysčí. Ženca dobimy przeco zaso ze zdyszczom liczyć, tyż ženca rano jest so hižo boka potało przez dranie tyż. So bądźe tak wiesz, metrologojo nic przewele, ale przeco zaso, tyż na popołudnio zaso, a przez noc lepe prajene na wieczor dobimy tyż zdyszczom liczyć, to je dżęsniszy dżyn. Ale potom tyż zaso leczo so poda do prawych kolijów, po takim to ryka za dziecinu zo muli tyż kupacz przy pełnym słońcu, to je potom piatki, jutce tak daleko, zo najpierw raz startujemy ze smruczelimi do nowego dnia, a potom so też słończko wutrapa, temperatury maksymalnie 23 stopniu, a potom sobota ma za so horce temperatury sprzyjotowane samohacz na 27 stopniu. No a gdyż poladamy ze spółwoczkom hiżo na przychodny kunst tydzienia od czwórtka, tam ma žive slebro, pravdepodobnje, tež hižo zaso nad 30 stopňu zaliesť. No za to jeno je to ništo, za to tam mnoho skere menje, ale sušako vulke prozdnine a deči chci zaso kupač a to je čím rinčo, tež je vonka rene čopfo a tež voda zvorjevana. Dve menšinje dobydl k našiesť dobre ranje.

0: Na po šesćech je Katka Pöpelec z powěsćemi z dobrej powěsćou.
1: Serbski rozvoz. Powěsće. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. So palace baterijowy skład Budyżynie jest o nocy haszał. Wotrania so rumuje, kajż rzecznik policji zdzieli. Ludzo Budyżynie pak mieli dale, w okna adurje zaurene dżerżyć, nimo toho niesmiedzia klimowy przyprawy bieżyć. W obydlerio su tyż namówieni, so nebychu duo wonka przebywali. Jedolte maczyzny dotal nie su pojice zwiestczyli, kajż rikasze. Tyż 42 czy w obydlerio, kotrż bychu wojnia dla ewakuowali, niesmiedzia jeszcze roczo do swoich bydlenio, tak rzecznik zdzieli. 4 morske kontenery bateriowego składzišća przy Šlibinovom parkowanišću bychu so w utoru popołudniu z dotal nieznatije przyczyny zapalili. Przyprawa służi tomu kabwania miliny wurunać. Přihoty za kunstudženský Vitaj festival Miłoczanskej skale spolnej paru beža. Pomocnicy su hižo stane a jivišto natvarili a w obswětlenie za puče a videowe projekcie testovali. Kajž wono organizator Daniel Hefner rekne, wočakuje viace hač 400 wopytuariu, delko bieloni. Festival započne so juce s dvurečnym wiedženjom po skale. Hučpoval Bogi Vaučic a Izabele Kauduńskeje serbskimi filmami a rozmowami o nich. Nimo toho dziewaničku biegu dnia poskyča so sobotu večo koncerty berlinskeje drohi Janka Hanki a wot Jake Schwarz. Při Bjavovskim jezeru zahají so dženca 5. Break the Rules Festival, organizátorojo očakuje viac hač 18,000 hosti. Hač do soboty vystupuje na 5 jevisčach viac hač 70 vumilců, miestnimi Jesus, Capital Bra, The Adson a Stella Bossi. Dla festivala při Bjavovskim jezeru so kuo voku klitnoho vopkat z džela zašlaha, vopjestky sú vupisane. Připrio za kupanje, puč při klitnjanskim šipriju, kajštež parkovanišća za vopetovariju přistava pak vostanu dale přistupne. Vo vistotu na festivalu postarati so nimo security teama, tež policija a DRK zbivije vode. Dženca započnu so na B6 a 90 mies strožu a vulkimi zdžarami tvarske dživa, kajž krajne zaradnistvo za nadružne tvar a vopkat zdžili dostane z jaskova droha na 1,4 kilometrach novu asfaltovu vorštu. Za čas tvarskih dživov, hač doskrič augusta, dobi so B6 a 90 zaurič. Vopjestka vidže přes hitk, rožant a gulu. Do runja dženca započnu so na S100 a 9, mies Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrimiš so překodaj spode statnje drohi v uminiti. Statna droha so hač dosrič augusta zašlaha. Hižo čera su so tvarske dživa na voni droze Dobranecach na dvima blakomaj hođiju a mies Českacami a Bječicami započeli. Tam može k nakvilnim hačenjam dojnč. Na čerovšim serbskim blíže Drježdenach sú so 12 v občinici, miestrujím vo básniku Jakubie Barče Čišinským rozmovieli a vo přichodách na jeho 170. Vodeča a vo přihodách na jeho 170. národniny. Tutu sobotu vôtuje serbsce spisovačelio Budušenie na 6 čítanské literárne čítanie z poeziu serbského klasikária a to na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako sobuskutkovace dalši nimsce a slovjansce poeča. Stajne serbske blido skadžuje so drježdanach mjestem 5 let, kužde druhý mjesec k volni serbske besadže. To bych ju povestče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijeme viac svunca, hač mročelu, tiež viele nas asa vočakuje, na popołudnio a večer tež menše nevedra. Žive sleprostu pa bi dnia na 21 stopňu. Juce zmejme tež svunco a mročele a jenož jednotlivé krotke švíle to pak skýre popołudniu při 23 stopňach.
0: Po takmenowanych twarskich haczyniach je wam Katka Runie rozprawiała, hewak so wulce niczo nie stała na drohach, je dowolowy czas, wszystko miernie dobru jezbu do dżęcnych rania, a jeli macie też jeszcze takie twarniszczowe haczynie przed durjemi, a chcecie nam to zdzielić, to rady czyńcie 0559 1 7 4 400, albo też przez nasz chat.
1: Serbski rozwóz.
0: 5 minut po napół 6.

Če sač mi činu po napo šestčech je ve Protecach snano, to vies, če tam maja tak mjenovane mamutowe park hustody, so tež vo tem v novinach pisa, ale načim da to tam zaleži, so tam park reka mamutowe park. Na vieso nic, tukaj še tam vulka postava postajena, no haj mamuta dla trehaj tež podzielnje, ale vo sebje venuje so tute mjeno tamnišim rostlinam, kiš so tam vustaje. Ja, menujce rostliny, kiš su hižo jara stare, napšikvat, olivowy štom, kiš je tam jacač 400 let stare, abo z cyba tak mienowane olivowy hajk, kiš tam maja, gdyż je najmłodszy štom 250 let. Po takim wudani so tam, si tyś raz dojeć do cyba nie tak daloko, ze zbudyšina jedziesz nikak cicci menšino, abo gdyż ze schole popuču tyś nikak wokoło hodzinu, tam możecie so wukodżować, je to oprócz niszto za cywu swójbu, za tych najmniejszych, tam maja sprzyhotowane wulku, wańcu, co może so dzieci kupać, tyż generacja, jakiś o trochu mocza, może so tam przysydnić, a posydnić, w tak mianowanej beach barie, a znano tyż trochu starsza generacja, potom tam w omierze miast kwietka midunda, a se potom oprócz mamutowy park w oblada, gdyż potom poladasz na wosebite rosliny, każ tak mianowane oliwowe sztomy. Dzesacz mięczynu po napu szesczycie.

Cybilki nasz jest dobre ranie. Co zostało, na co mogę was dopominać przychodna ryczna godzina, na przykład z Mierca. A to zaradnicka zjazdka przy Kloštorskej wodzie, to jest Gnes Luman, tu z Mierc, je dżęca w odpowodniacjach, hać to na wieczora na po 60, albo to wiadomie zaradnicka zjazdka. Gdyż chcecie so tam wobdzielić, albo macie niekajkie starosty, potem przyzywcie so proszę w stwi 212, tam knieza Lumana zetkacie, a możecie potem se tam wszelaku radu wotełzać. Kino pod hołym niebiom, to je przeco to najręcze, gdyż je wiedro krasne w licznym czasu, se tam z lochkim przykrywom albo pierzelkom se dojeć, a potem ladać na wulku szczynowinu. Wieczornym kumcu je to możno, dżęca pokaza so wieczor dziewięćeś film Ekstra Wurst, a piatr potem film Michael wo Michaelu Jacksonu w samsnym czasu, a ja se myslu, że budzie to też pohoniowacy Ariane film wo Michaelu Jacksonu, što tam nic jenoż też wo hućbie zonisz, ale też znano też dokładniejsze informacje wo człowieku. Tutun tydzień nakwataja drugi dziel wojoruskiego poskitka, a to we przyrodzie, wukodzowanie wokoło kocin ze z pedagoguku za hojacy zela Reginu Kraucowej, kiżby zaszy piatk dla niewiedra wupadny, bo budże jucy piatk mies na wieczora pieczych, a wieczora sedmich dosyć wutrownie przeproszeni. No, po takim wiedro so szako trochu zmiruje dżęca, ma so przeco za so podjeżdżować jucy bez deszcza w windzie, tak możecie so tam na puczowaniu wobdzielić. Mieczynu po Cybilki na szyscie dobranie przyje serbski rozwóz, a to jest Weekend Dancing in the Flames.

0: Ach, dźe sa čmičeno do šestřich, je to taka mnohaj přihodna melodija, když ti jde ve auče po puču, to so vomirje jedže, abo tiž ve kuchni so, ještě vomirje se ti zapítom ve šalce měša. No haj, to je tak štvortkrano, vítajte k nám, dobré ranje. Vědro te lidne dře neběrůně za kupanje, to si praja vo sebe tiž děči, što po takým ze spruzinskými děčimi činič, co se na tež prašeče, snano si raz do lesa doječ. Ryby tež však zdjela tež hižo ve leče rostu a tež no su prava, ki se namakava. A když ne je pše horco a pše sucho, abo potom tež môžeče so podać do modrych abo carnych jahodov. Jednak iš je to je tež hižo činiva, je samska farka Jadwiga Malinkova ze Slipek. Na je Instagramovom kanalu je čera k tomu krotki video vozivýva, pravidelne však stajvona vops sahi do syče a je Moritz jedna ze stukvilnje najaktivnišich serbskich influencerkov. No, a ton raz čele krotki video zis lesa. Suchajte raz.
1: Dženca, če ze mnou su přišli do serbske hole. Lidstotky duo su tu v holi. Přeco holandske jahodky zbirali, so bychu so zeživili. A ja sem tu v zajšvim lidčesatku vuknula od starých holandských serboků, kak so holandske jahodky zbiraja. A tohle lidca je fantastické holandské jahodky je lito. A vyzo sem přesto tiž v holi.
0: A tak daleko krótki wurys z widia wulkotny žni holandskich jahodów po takim w holi a kajke su jahody pola was, czy tyś wy, snano tyś po starej droze, hać rady raz poladać byli, gdzie z cze wy zbierali najlepie modre jahodki. Pustcie, czy nam snano tyś powiescie, a przeradźcie, no ja nie hać nam swoje miejsce przeradzicie, aż tuś chce se video tyś jeszcze raz kompletnie wobladać, abo je czipne na dalsze wopsahi sabs Faraki na Instagramie, to niech poladnie też na naszą app MDA Serbia, albo na naszą internetową stronę, tam sme odpowiedni podcast wam przygotowali. A niczo rynczego nie je. Szako potem zosy są mudrych jahodów najed, a możesz mudry jazyk drugim wusunić. Dobre ranie przyje serbski rozwoz, wosom mniejszy no do 6, tu jest serbski program. Stwórtka.

0: Móžne słowo.
1: Wadźenca Cecilia Zelnakowa z Spančic Kukowa.
2: Luby Božo, prošu Cię, przewodzitej dźenca mnie. Sprawnie cu so pracować, nic maličkoście sfalšować. Byl než drude ciężko je, luboš prynja kaznja je. Bez dowiery tež we swojbě, połnošć z Boža nimodže. Spošć mile moc a krutu wolu, cu přinošować sprawnie k zbožu. Niedodniu przec čeho dla, sem potrechę na runę ja, gdyż podamo so pracuju, a we mni pytam winušu. Bo však do dna duše widzi, niewierność a namoc hidzi. Człowiek myśli, sam sem knies, to nie je puć nasz do niebes. Tak wotrania do wieczora, niech zbożo tebe przewodza. A gdyż dujnty ciężkie są, dopom so na modlitwu. Jak a sława tebi słysza, niech spiewa spochy moja dusza. Przetoż radować so smim przez miru, widzo zaczuwajo Bożu stwobu. Tuż z Bohom dziennic spoczynam, widzo nichtu nie jest sam. Wun wszystkim blisko zostawa, mam dowieru, to dosaha.
1: To praje Cecilia Zelnakowa ze Spančic z Kukowa w nadawku a zamówitości Farskie Wikarie. 4 minuty do 6.

0: apropos dajmi słowo. Jak to wołka was wupada? Čitaće wy rady słowa, albo słuchaće wy rady na słowa? Ja mienio, hać si raczo kniju wozmiecie, albo tlaprajcie, ja si słucho kniju sam, gdyż sem dowolu, albo nidzie puczuju, a potom si przeczytać dam. No to mamy my też nieszto wam za wasze wusi serbskeho. Mienuce wiacere słuchore. Olja, a je stawizna, je dodom dieska potajna. Na przykład Olja je ze swojej maczery ze swojne čekne džobjava, namaka ve Vužice pomoc, hospodu a novu přečelku, linku a z ní poda so Olja na dodomde.
1: Bubojna, kravočivje.
2: O ní, sem tola prajva, zo vostane mi rače doma.
3: Spodživne zvuki. Štu tam je?
1: O, majčena.
3: Štu se? Pokaž so.
2: Linka, tu šeri. Spišne, čekne mi.
4: No, može mi rastih tu. Obim ač. Ja to ja če ne utraju.
3: Ladaj taj dola. Ponepšinu bliže. To su převidne džiči. Jí se bojíč netřebáme. Študáš če? A če odla se nám pokazat če?
0: Kajke to sú, kajke duchy, ký z tej holce ve rozpadanej keži nadej švoj a kak so stavizna skončí, to slyšíte ve sluchari Olja a je stavizna. Na našej internetovej strone napríklad, abo tiež ve našej app MDR Serbia a ve audiotece ARD Sounds. Šúče tam môžete sa ju tiež delesčaneč a sobu dodovola zač abo proste na zahodže sedeč a sluchač. Bedlk na sedomie.

0: Filomelos. Dirtam dejstwa Marmije Drozny.
1: Ach, nasz Filomelos wupada dźensa niekak zažuwany a mučny. Wundre nie cyłu noc spał.
2: A to ta nie trichy. Ja sem fit kajstowy. Sem mianujcy jeszcze raz dla toho spania przemyslował. To je mi tola przeszkola w leciu spać. Dla toho, kiedźbu, liczny spo żanwo komik. Jenoś zimski spo je. Sik.
1: Ty pak, dżęca, zaso ze zupo ideju do dnia startujesz.
2: Ja sem tyś zupo. Tak zupo kajś idea zimskeho spara. Przedstaj si tola. Miesto to, zo w leciu spíš. Ty się wonka rynie, a możesz lód jeść, a si słunčko na brjušk svědčić dać, no. No to spíš raczo w zimie.
1: Ty nechaš w leciu scyła spać, a za to cyłu zimu?
2: Bingo! Potom sem po zimie uspany, a fit za lečo. Nie był żaden wulit, na jezo skomdził, a żaden wiesny svědžen, he?
1: Najprede scyła nic spać, a potem przewele, to je nestrowe.
2: Ach, to wiemo, lej. Żółki a jeziki też w zimie spia. Zakula so do nieśka, zababia so hać nad uśmi, a potom...
1: Filomeloso, lepe je, tyż kujże dzień spisz, w leczu a w zimie. Szodruje je nestrowe, a skroci twoje żywęczko. Tyż przewele spisz, a tyż tyż przemało spisz.
2: Ja ta się nie dam plem plem. Nie spisz, nie budziesz stary, spisz cyłu zimu, tyż nie budziesz starszy. To nie je w osobie jara klewo.
1: Ale krute rytmus je przeco strouši.
2: Rytmus, rytmus, rytmus. Mój rytmus je. Veličo šo užívač, v zimě spáč. To bychom mohli šitce činič. To je menujce dere za náš vop svět. Lichtu netreba tepič, svěcu zasvědčič. Víš ty, kelko by jen to lutoval. V zimě to ste poslyša jenož spáč.
1: Aha, na, se mučne. Nese ja se do vás pau, što?
2: Větri, vrchí. Treba jenož mini krutku, že všestavku. Potom všedža žuha hač do zimy. Ten špink bude krásny, jenož so na mechkušky. Zaučk prasnič, a so zakulič, nekak takle.
1: Filomeloso? Na huch, na to pak je nitkovo proče spiešne švo. Ale vězo, to je jenož mini krutka přestavka.

0: ale nieke, AJ! Gut, hotowo. 8 mienczyno, 2 mienczyny do napół 7. Dobranie przeje samski rozwoska ja na 8 szindu. No hej, to są przyzywienia, a przyzywieniu są naliczyli za tak mianowane knapmen, kiż so, bo ze tyż za so. Wotmy je tu we honie w Łużyce, mienujce 800 żoną, a muży chce tam sobu pułać, biehać z kolesom, jeć po takim jako triatlecza przy Cijonskim jezoru. 11. julia budzie tak daleko, że so tam wubiedzuje, a miastem hiżo to no chcę wiedzieć, a wierzyć kwosoma cicetemu razy, so tute wubiedzowanie wuhotuje. Kotry się so poprawom cyle małke zapoczało, a leto a wiecze też było. Nic jeno ludzie ze Sornie, Wużyce, ze Zakskiej, albo z Cywa, ze Swukodnie Niemskiej, samo też ze Cywie Niemskiej przyjedu, a samo też iżo ze Swukraja. Tak zosu zariadowario jara, jara spokojom. Po takim. To możecie snano tam si dojeć nic jako wubieczowacy so, ale snano jako przykleskowacy. Ja si myslu, to je ja cudne. Na po 7 minucie nitko je, a to polada Katka na aktualki tyś ze Sornie w Łużyce.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Wohin baterijo mym skwadze Budyšinje je hašany. Kajž rěčnik policie z Džili so votranja rumuje. Ludžo Budyšinje pak měli dále vokna a durje zaurene džeržeč, nimo toho nesmědža klimowy připrave běžeč. Wobedlerjo su tiž namovjeni, so nebychu duo vonka přebyvali. Jedujte mačizny nesu pojece dotal zvěstčili, kajž rekaše. Tiž 42 wobedlerjo, kotrž bychu vojnja dla evakuovali, nesmědža hišče ruča do svojich bydlenju, tak rěčnik. 4 morske kontenery bateriowego składziszcza przy Szlibynowym parkowaniszczu bychu so w utoru po południu z dotal nieznatie przyczyny zapalili. Przyprawa służy domu kabwania miliny wurunacz. Przyjoty zakon stydżynski Witaj Festiwal Miłoczanskiej Skale z pełni parubieża. Pomocnicy są hiżo stane a jewiszcze natwarili, a w obswietlenie za pucze a wideowe projekcje testowali. Kajż wono organizator Daniel Hefner rekne, woczekuje wiac hać 400 wopytowariu, telko Bieloni. Festiwal zapocznie so juce z dwurycznym wiedzeniom po skale, huczbu Walbogi Wałdzic a Izabele Koduńskie a serbskimi filmami. Nimo mnoich dziewaniczków biegu dnia poskicza so sobotu wieczor koncerty berlińskie drogi Janka Hanka skupiny, a wot Jake Schwarz. Przy Białockim jezoru zaji so dżęca 5. Break the Rules Festival. Organizatorowie woczekuje wiac hacz 8 na 4000 hostci. Hacz do soboty wustupuje na 5 jewiszczach wiac hacz 70 wumiocu. Między nimi Jesus, Capital Bra, Nelix, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festiwala przy Białockim jezoru sokuło wokół klitnho wopkat z dziela zaszlaha. Wobjestki są wupisane. Przybrio za kupanie, pucz przy klitnianskim przybriohu, kajż też parkowaniszcza za wopytowariu przystawa, pak wostanu dale przystupne. Bo wistotu na festiwalu postarate so nimo security tema, też policja a DRK z biewie wody. Dżęca zapocznu so na B6 a 90 mies strożu a wulkimi zżarami twarskie dziła. Kajż krajne zaradnictwo za nadróżny twar a wopkat z dżeli dostanie zwiazkowa droga na 1,4 kilometrach nowu asfaltowu worsztu. Za czas twarskich dziłów hać dosrycz augusta dobi so B6 a 90 zaurycz. Wopiestka wiedzie przez hitk, rożant a kulu. Do runia dżęca zapocznu so na 100 Wodeče na S109 mies Zuborničku a Dubom twarske dživa, s kotrimiš so překodaj pod statnej drohu v umeniti. Statna droha so hač dosreč augusta zašlaha. Hižo čera so so twarske dživa na vonje droze Dobranecach na dvemaj blakomaj hođiju a mies Češkecami a Bečicami započeli. Tam može k nakvilnim hačenjam dojnč. Na čerovšim serbskim bliže Drježdanach su so 12 v občiniku mjestrujim v obasniku Jakubje Barče Čišinskim rozmovjeli a v přijotach na jeho 170. narodninu. Tutu sobotu wuotuja serbsce spisowačeljo Budušinje na čest Čišinskeho literarne čitanje s poeziju na zarodže Serbskeho instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši njemsce a slovjanske poeča. Stajnje serbske blido skačuje so Drježdanach mjestem 5 let kužde druhý mjesec k volni serbski besadže. To bych ju pojestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijem viac mročelo, hač svunca tež švíle nas vočakuje, popodňu a večer môže sa tiež zahrimač. 1 a 26 stopňu na meteorologoje viesča. Júce zmijeme nešto svonca, nešto močelu, tiež jednotlivé krotke švíle popodňu sú možné, a to pri 20 do 23 stopňach. Sobotu zmijeme dosť svonca, a to pri 9 a 23 stopňach.
0: Na drohách sú ničo nestáva nimo tutých vôľkých zjavných oficiálnych hačenjov, kýž je Katka vám rúne přednesla tvárny štodla. A vieš, što Katka, ty sú rúne povedala v tom festivalu pri Bjavavodským jezeru, Kapelte Bra napríklad, abo tiež tí acen. Ja júci, no, také krotké vúrezky, júno, spíjo to, ať sa bohu slúchajú. Vedeli, v ktorých melodiách tá modina zakáča, rajtve. Huka a toka, so.
2: Postela posi do bitches ist na troch wusch.
0: Wusch ist das, Schatz!
2: Aber du ein Pegel troch oder letzter Schatz.
0: Alle jene stecken mal gekusk. So mein Kusatisch. Stimmt mir nicht, jetzt einmal. Ja, du jetzt musst change. Betsche, Menschen, ob einer Wurst hätte mich doch rechern hier.
1: Serbski Rozvoz.
0: Ja, was dočas nie warnujú, nic so vám tam žička z ruky panie, tiež po nemiešeče váš rančí kofej. Šo druhé júca ráno.

to chcemy poladać, gdzieście wy zaso hromadzie snano kunstydźenja, na co smicie so wieselić, gdzie chcicie zromadnie swiecić, no i jak by było na przykład na wiesny swiedzień we Niebeczicach, serbskich Baslicach, cyle dokładnie we serbskich Baslicach tam swiecza kunstydźenja, a to jutr wieczor 6.30, że z natoczeniem piwa, potem sleduje tam dzieciace kino, a wiesne bubiczowanie sobota je potem, że w otopodnia 4.00 sprzyjotowana ze skoparskim turnirom. Paralelnie poskiczy ja tam wafle a kofi za dzieci paslinsku drogu, a potem od wieczora 8.00 rije za młodych a starych, no na to wiezo też przeco rady słuchamy. A potom możecie so dale podać na przykład też do Miłoczanskiej skale przy Krabatowym kamieniu od jutrzejszego piatka hać do niedzielę. So serbska kultura swieci Witaj Festiwal, ryka tam zariadowanie. A tutun kunstydźenia wotmiwa, so tam na przykład kunstydźenia koncerty, dziewarniczki, filmy, ryje, a jeszcze dalsze poskitki. No potem my poladamy, co so jeszcze stała. Ja pojedu ze mojej myszku dale chore w Boszecach, o tym sam powiedała. Zmija tam jechanski a skakanski turnier, miastem hiżo 19. Wulki Budyski. A tu nie jeno już za fenu a fachucu, ale za

Cimičine pocywilki nasydomje, noha niekotro szkoli, soni wod alokim swiecze, a druzy interpreća potom tež wod tym pisaja, što tam su dożywili we wosobitych spiewach, hač je to wo Praze, hač je to wo Parizu, abo hač je to snano tež wo Lisabonie, kajž skupina Holaski ze Francisku Tylec.

0: Česač posedeme hier. Naša wužiska jezorina wona wabi wiezo ke kolesowanju, tež zcyła najprej raz k pučowanju, zo móż so tam wukupać, wiezo tež k wukodżowanju. No haj, aż toż móżeš se hišće takle przemyslić, gdyż se przy wodzie popuču. Ale to je tež wulka škoda. Minuce stajnie čas, čišo dobia zamovite zwiazki a komuny škody vandalizma tež zwiesčić. Například na wuladniščach, abo tež na wodpočniščach, runje we wužiskej jezorinie. Janek Wocze je o tym rozmyslował.
1: Pomorane škitne hity, namocne obškodzene parkowanske automaty, złowolnie skoncowane mostčiki, abo samo zapalerstwo we zjawnych nuznikach. To tu kwilu na wuladniščach a wodpočniščach we wužiskej jezorinie přibiera. Tele nereane wobrazy jenož turistów a hostčine odtrašeja. Dre zamovite turistiske zwiazki a komuny dajke škode zwieča nedom odstronja, zo njebe reane idyliski wobraz vo dovolowej končine ve Łužicy čerpeł. Runje to pak płaci dale a viac peniez, kotož moli zahinajše naprawy wužiwać, kajž porenčić naš region a jun dale wuiwać a hostčom połabniši sčinić. Dovolowe a turistiske končiny však sú žive z dobreho začišća reaneho wobraza. Štuj se hošči přiwabić, treba ladane připrawy a viestu w okolinu. Vandalizm pak imidže regiona škodži. Tuž mieli zamovitče a z respektom s tym wobkadzeć, štož bu z a we Łužiskej jezorinie za nas všech natvarjene, to rika za hošči runje tak, kaž za domorodnych. Najwiace ludzi však zamovitče ze svojej wokolinu wobkadza. Tych pak, kiž wuladniščća abo wodpočniščća čeho dla tež přeco, koncuja, měli konsekventne wusledzić a pokłostać. Zjawne městna nie su žaden bezprawniski rum. Na koncu však słušeja tajke městna nam všem a všice za ich bezporočny stav sobu płacimy. Runje tohodla měli všice zájm na tym mieć je zakovač, zo nebe riane a idyliski wobraz vo Łužiskej jezorinie kažene był.
0: Janek Wocze je rozmyslował o vandalizmie, kotrež turistiske zjazki vo Łužiskej jezorinie tu kvílu počešuje. Ja přeca na to myslu, jak to napríklad v Pulski zmištruja, tam navala so syve na plážu, na Příbrio napríklad, oni maja tam tite bleše teze šosobu, so tam najedža a napija cywy dżin, ale gdyż potom ta miestność wopuszcza, ty wszystko sobu zaja, a na odpadkowe miestna znosza. Ja nie wiem, jak są oni to tam szafli, ja by si to kajś Janek Wucza też za nasz region tak pszała. Mięcino jeszcze potem je bielk na wosom.

0: Minčinu pobjedl k nałosom. Rado so jeszcze na to dopomnił, jako przed 10 letami znano. To bierze z tym jeszcze była po Slepianskiej Goli, po Puczu, ze Edith Benkowej, ze Hansom Roskom, ze Zditorom Redom, we tak mianowanym pralesu. Smy tam romadzie za grybami, za bagencom, za baby duszku, a też za carnymi jagodami poladali. Szako z Slepianskiej Goli hajsu wiele jahodów rosli. Tam czyż je nitko wszystko odbagrowane wuladla, ale nie dziwajcie toho, maja tu albo tam jeszcze małku golu mały lisk, a w jahodach, w mudrych jahodach wisze też serbska faraka Jadwiga Malinkowa ze Slipek. Na jej instagramowym kanalu je czera k tomu krótki video wozywiła, prawidłownie szak staje ona w obsach i dosycze, a je jamuarec jedna ze stukwilu najaktywniejszych serbskich influencerków. Na ten raz szele minuce krótki video ze Slipianskej Gole.
1: Dzieńca, że ze mną są przyszli do serbskiej hole. Lidstotki duo są tu w holi. Przeco holandzkie jałotki zbierali, żeby się zeżywili, a ja jestem tu w zajśwym lidczesatku wuknęła od starych holandzkich serboku, jak są holandzkie jałotki zbierają. A tu dla lidca jest fantastyczne holandzkie jałotko i lito, a wyzo jestem przez to też w holi.
0: No a stano tyś raz pozastanie, czy dyż sekund stydzenia do Ronek dojedzie, czy na tamniejszy roniski, slepianski, roniski dwo. Tam na Nepilic dwo, tam maja konstydzenia sobotu w osobite liczne swiedzie. No a stano macie potom tyś koszik sobu, a se carne jahody nazbieracze.

0: 16 minut na po 8 je až do Sida Dženca Svodnho v Vasku v Liesku.
1: Přejeme zbožo.
0: Přejeme Dženca zbožo do Vaska, naši mačeri a vůdce. Reza Vyčazová světi Dženca jubilejne 5 a 7 džesate narodnine, tak sti v narodninský mělce. Přejeme narodninace v obstajnu kutu storotu bože žonovanie a mnoho rianych a zbožovných let v kruhu lubych svojebnych. Narodnine svěčíme vůdcene Dženc vůriadne rade, kdyby přinžeme s veselom či pomáme. Vostajn struba Wiesowa, to przyje ci cywa Bobria. Wolfgang na prynim miestnie dżuka Marika ze Frankom, synaj Milan ze Smarinu, a Markus ze Zborboru. A wieso te szitkie nuczki, Anika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Esther, a tyż Edmund. No hej, a zobychcie se dale zdzierżała wasze hobie, szako rady kolesujecie, a wo sobie tej szpomhacie nuczkam przy domiacych nadałkach, a wo sobie też wobladacie se daloki świat. No hej, a rizu biczazu, no to masywa delanskie dziecine wiezo też w pomiatku, jako niedyszu wuczoku w Ralbicach, a też niedyszu direktorku zakładnie szule. Sada minczino do na po 8 je, no tak niech so woswiecza narodniny we Wasku.

0: napołosymy się.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Wojen w bateriowym skwarcie Budyżynie je haszany. Kajż rzecznik policji zdzieli, co wotrania rumuje. Ludzie Budyżynie pak mieli dale w okna Adurie zaurene dżerżyć, nimo toho nie smiedza klimowe przyprawy bieżyć. W obydlerio są też namówieni, co nie bych uduło wonka przebywali. Jedo temaczyzny nie są pojecy dotal zwieszczyli. Tež 42 obydlerio, kotrž bych u wojenja dla ewakuowali, nie smiedza jeszcze ročo do swoich bydlenio, tak rzecznik. Štyri morske kontejnery bateriového skvadišča pri Šlibenovom parkovanišču bychu so v útoru popodňu z totál neznatýje príčiny zapalili. Příprava slúži tomu kabvania miliny vúrnač. Přihoty za konstudžinský vítajfestival v Miłoczanskej skale spolni paru bieža. Pomocnici sú hižo stáne a jivišča natvarili a v obsvetlenie za buče a videové projekcie testovali. Kajž vôno organizátor Daniel Hefner rekne, vočakuja viac hač 400 vopytovariu, delko bieloni. Festival započne so júce s dvúrečným viedženiom po skale, hučbu Valborgi Vaudžic a Izabele Kauduinskie a serbskými filmami a rozmúvami voných. Nimo mnohých dživarničkov bylo dňa poskyča so sobotu večer koncerty Berlínskej drohy skupiny Janka Hanka a vod Jake Švarc. Při Berwoldskim jezeru zají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátorojo vočakuje viac hač 18.000 hosti. Hač do soboty vystupuje na 5 jivišťach viac hač 70 vúmiocov. Je z nimi Jesus, Capital Bra, Nilix, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festivala při Berwoldskim jezeru so kuo vokuo klitnoho vopkat z dźela zašlaha. Vopjestki sú vupisane. Přibrio za kupanje, puč při klitnjanskim šibriovu, kajštež parkovanišča za vopetovariu přistava, pak vostanu dále přistupne. Vo vjestotu na festivalu postarate so nimo security teama, tež policija a DRK zbivuje vody. Dženca započnú sa na B690 mies strožu a vulkými žďarami tvarske dživa. Kajž krajne zariadnictvo za nadrožne tvar a vopkat ždili, dostane zviazková droha na 1,4 kilometrach novú asfaltovú vonštu. Za čas tvarských dživov, hač dosrieč augusta, dobi so B690 zaurieč. Vopjestka vieče přes hitk, rožant a kulu. Do runia dženca započnú sa na S109 mies Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrmiš so překodaj pod statnej drohu v uminiti. Statna droha sa hač dosrieč augusta zašľaha. Hižo čera sú tvarske dživa na vôni droze Dobranecach na dvemaj blakomaj v hodžiu a mies Češkecami a Biečicami započeli. Tam môže k nakvilným hačeniam dojnč. Na serbskim liče sredu Drježdanach je so 12 vopčinikov mjestrujem v obasniku Jakubie Barče Čišinským rozmojalo a v obšiotach na jeho 170. narodninu. Tuto sobotu vôtuje serbsci spisovačeli o budušenie na čest Čišinského literárne čitanie s poeziu na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dürlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši nimsce a slovianske poeča. Wodacze stajne serbskie blido skaczuje so Drježdanach miestem 5 lit kóżdy drugi miesac kwólnej serbskiej biesadze. To bych upowiedzcze, kotrz namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca a júce vočakuje nás svonce a mročele ve vodmienie, živesle prostupa dženca na 21, júce na 23 stopňu, popodňu zmijeme švíle, tak na meteorologojo vedža. Wiesča. Od soboty zmiemy dosć słońca, a to przy 9-20 stopniach. Niedzielu zmiemy znowu świele a mniejsze niewiedra. Temperatura wostanie pola 9-20 stopniu.
3: Na drogach są to nie stała, jenoż możecie się jeszcze raz naczytać nasze powieście. Ze zhaczeniem jej twarni szczotla, to je Katka Dżęcarano, przeco prawidłownie hiżo o tym informowała. Hewak, są to nie stała, jeli macie jeszcze na utrobie, przyzywcie so.
1: Serbski rozwóz.
3: Pecz mięczyno po na powozmy się.
4: Zasa, sam samna, co ty czynisz, proszę, co ci piszu. Boli mi ranna, tak stuję na siebie mieć, żeby prosić, co na dziecko, najlepsze czasy, to lewem, nie są tu

posmyć, lebo na połowę sobie myślę, że jest to we budżetnie paliwo, wulki wohin, bie. Potem je Katka Dżęcara, no też jeszcze raz powiedała, jeno żderje, że je wszystko nimo, że je wohin zaszane. A że możemy sobie prawdzie też na pomocne skutki, woniowe wobory a tak dalej, policję spuszczyć, że prawdzie na dobro ludzi potem dziwaja. No a gdyż potem poladamy, jak so to potem wotmiewasz, to tam co trebasz, menucy przy haszeniu, kiedy proszę, to jest ekstremna liczba, su trebali 5000 litrów wody na mniejszinu 5000 litrów na przykład jenoś, żebychu tam mogli zawód haszyć. No a ja potem wszystkie logistyczne wiece koordynować dokoła wokoło ludzi zastarać. To szon nie jest to najlochsze, a to ja jara wobdziwam, jak to potem cyle czystu heju zdzierża, gdyż smim to takle sformulować, a potem z jasnym wóczkom a jasnymi mozami, co wszystko koordynuje. Wielki kompliment, że zaczmieńczynu po napołosymich. Postrobytujesz wszystkim wohniowym woboram a wobornicam, a ty wszystkim kocisz sobo to staraja, że zaczmieńczynu po napołosymich.

serbski diri, a ne dźensi, minčine. Do cwilgi dało som dobre ranie přeje serbski rozvoz. Wy możecie so podać na przychodną rycznisku albo ryczną hodzinu z Mierca. A to zaranisko zjazka przy klosztorskiej wodzie. Z Mierce tam knies Luman, a wun ma dżęca ryczną hodzinę od popołudnia cioch, hadżo na wieczora na po sześćcich, gdyż macie potrzebu, sy tam po radu dojeć, potom przyzdzielcie so proszu wystwi 212. Tam zaklepajcie tam knies Luman cieci, a potom możecie tam wo radu prosyć jel li vam niđe tri tvoči. Pod hovim nebjom se vobladač kinove film. To ja so přeco rade iš raz tiš na to dopomnil, kak sme bieše to 6 a 8 10 v Sernjanach tam vonka sedželi pred Vesku a sme tam Dirty Dancing ladali. Ja na mač, môže so z vás na to nikto dopomnič, ale kak rene to bieše pod hovim nebjom. No a ja teke začuče môžeče tiš mieč v Čornom Komcu. Tam sme ja dženca zaso kino pod hovim nebjom. Ekstra wurst so tam poskyči je na 20 hodinach a jutce potom film

0: Lube dźěći, dundak je kaž slubjene prózdninske lěwo we wodu Hendrichecach wopytał. Jakub a Alena přeradźitaj wam swoje dožiwjenja.
1: Also musmo wile kupać boli, bądź smo tež neke challenges činili.
2: Namo dostamo šelake naroki na dňu jako skupina gomadža, kiž mo pan zmištkovač. Masme činili mo taki lisne bie, to masmo Gdy byli biem bydl kilometra, bo kojno hata bijać, a przy tym strzela kogo zadziłki przekoczyć, pomarzę jako skupina, jest sit-up zczynić.
0: Zopak nie są we wodu Hendrichecach jeno sportowali, ale też jara kreatywni byli. Są si na przykład barbu z przyrody sami nadziewali, a tu iż to wiac. Słyszycie sobotu na podziewczych.

0: Hej, 12 minćinu połysym ich.
1: Policja z G.
2: Cija 40 letny je wutoru wieczor ze swoim Mazdam je z kamieni a wulki duprawu zjezdnie do Rybizju. Zraniu so przy tym nie, tys hat z oro szkody pak nasta. Test na alkohol pokaza 2,9 promilu. Policistrza zachuje mu niedom jezdnu dolność. Po niezbożu na autodrozy 4 zmienił się so szofer wutoru po południu pola Budyszina. 40-letny bie ze swoim Mercedesem smiert rejeżdżany po autodrozy popuczu, a prasny pola Budyszina do pobocznie planki. Policju nie zwolnia się, a so zmieni z autom. Krótko potem zrazu muż w oczy niedom jeszcze raz, a to do jeździ dwa kotroż na autodrozy na twarniszczo pokaz, a potekim takie wiecze nakład na auto ze znaczkami a świecami. Szofer Mercedesa spyta potem pieszy czeknycz, policystrza pak su Belgiczana nudom najszli szkoda po 100 tysac euro. Starszy porik, kotroż przyjdzie z Arnstowskie w okoliny, był minione dny w obszudzeny. 70-letny a 76-letna cyszczaj kniżnu zbiorku przedać, za kotroż był himal wiacać 100 tysac euro slubiony. Zbychu so peneze na porik przepokazali, żadasze się nie znaty EC-kartu z comt pinom. Starce przyzwolichu, a skuczyciel wodzbiny niedzie 4 tysac euro z konta. Kryminalna służba z Kamienca sledzi dla w obszudnictwa. Wutoru wieczor bu bluniu auto od parkowaniszcza przy przyprawie za krzidy pokradniony. Bie to Mitsubishi ASX wyhodnoczy niedzie 10 500 euro. Za jeździ dwom nitko slidza. A ty szkole zasu so pokradnili, a to minionych tydzieniach pola garażu przy muzeju w Hornikecach skuczyciel jo zachu żonskie koleso marki Diamant, a tyś e-bike marki Sinusobu tutaj płaci ty 3000 euro. A 22-letny bie pola Hamora przyspiesznie na listniskim puczu popuczu, muż w Suzuki-u po się zdaczu, dokąd bie przyspieszny, mięs klitną a delnim wyjezdom w odjezdnie zjedzie, a doszto ma prasny. Zranił się nich do nieje, wiecna szkoda w uczynie się niedzie 4 tysac euro, a auto bie szrot.

0: Bimienčenje pobiedlk nadźěweč je, Katka Pöpelec nas zastara dźenca rano prawidłownie z dybkom na poł przeco ze spowieściami, a nětko ma jeszcze dalszą zajmową informację.
1: O tym, że jest w odwutere haczto noc na dźęcniszu sztwórtk tutun kontener tam z bateriowym składom przy ślibenowym parkowaniszczu palił. O tym szak, że dźęca rano jeszcze słyszeli, to jest wczera jeszcze tu pala nas rano rozosu, ale przez cały dzień też. Tute milinowe kontenere da nie možachu so hašić, ale dobijachu so vopstajnje kvodžić, a to činichu potom najprede čera rano s 30 litrami vode v obmenšinu, potom pozdješa s 50 litrami vode v obmenšinu, tak so možachu kvodžić, netko je tam tež šitko shašane. Zato so spočatne pitnu vodu brali z čerovšo večera, potom tež vodu z šprevje. Dživo vonjujuš v obornikov, da je komplikowane było, dokąd je to prynie takie zasadzenie po wojeniu bateriowym składzie, a to po cywie niemskie, ich tam po takim niemu nichtun prawie znazolnienie mi zastarać, a poradzować. Poradzowali pak ich wiedzą przyjuszymsu, a to z fachowcami z cywego zjazka, kujże mi jeszcze niekajku ideju naposled kszak su, potom też z nucka kwócili, su tutu kontener wocznili. Jak nitko pak z wopwoczkami w obkadzie, jak otrus wy tam nastali, kotrus muli też szkodne maczyzny za sobą nosić, to dotal jeszcze cele jasne nie, tak miasto zdzieli. A ja dla tutaj technickiego wojenia buduszynie też niemsko-serbskie ludowe dziwadło swoje czerowsze przedstajnie licznego dziwadła odprawiło. Fachowcy bych umienicy wuliczyli, zo wiecik, kur, najskiery też na dwór budyskiego rodu poczeri, a publikum worożuje dla to. Dobrze się przedstawienie po takim odprawić, że nie można zasorać z najmniejszą dziwadło do tego, niczo tam nie zdzieliło nie.
0: A uwiadomić się mieli, które ważne dziwo woniowi w obornicy, a też pomocne skutki w takim padzie też haj potem z odprawicza.
1: 6 a 70 potem czera wieczor na posledki jeszcze bychu czera rano, szako są z 90 pomocnikami tam startowali, 6 a 70 potem przeco jeszcze bychu, a to są w obchodzie przez 4 a 20 hodinu tam hašeli, kvodželi,
0: živali. Logistika, gotraše so vudaniva a dere vyšlo. 10 minut do napočeve Čechia.

0: Wěda, wědomosć a wunamakanki.
1: Před 10 letami juliju 2016 buza šmoratko Ra Pokémon Go wozwena. A tuta bu hoborski wuspěch. Žela je jace hač 100 milionu ludzi po cyłym swiecie měsačnje z nej za Pokémonami honiło, a ty žence hišće ju miliony ludzi šedne raje. Na šmoratku im karta pokazuje, dže ich wokolinje namakaja Pokémony. Gdyż namestne su, svoju wokolinu z kameru šmoratka skenuja, a Ra potom figuru na obrazoce do wokoliny projiciruje, zo bychu ju popadnili. Ra je samo na sebi darmotna, tola s pinezami može si šelke lepšiny kupić. A tak abo znak, wězo tyž ze svojimi datami za nju płacisz. Zawod na jentik je ruhuju a biju 10 let tojšto dato od wużywariu a rajoku zezbirał. Je Pokémony na korče rozdzielił a z tym wobliwował doka ludzio du. A na tutych postajenych miestnach je po cyłym świecie od szmuratków w obrazy a widea wokoliny romadził. Przyrodzie, nausach, miestach, wonka runie takaś nucka z jawnych twarenach. Z tutymi datami je zawod potom w zajszłych letach rumnostnu kumśnu inteligencu trenował. Loni meje się na jentik potom dość datu. Je ru na dalszy zawod przedał, a sonietko bo dale wujcie a zwicznienie swojeje rumnostneje kumśneje inteligency stara. Tuta chodzi so mienujce za nawigaciju cyle bez satelitu. Gdyż dostanie kumśna inteligenca w obraz kamery, zwieści nedom dokładną pozycję kamery na świecie, a dalszą nawigaciju zmożnia. Samo jeli nie masz żaden zwisk GPS-y albo drugim nawigacyjskim systemem. Tak ma so samostatna nawigacja roboteru a trutu zmożniać. Na przykład, żeby trut swój pucz namakał, gdyż dobi pakiet roznoszować. Abo cíl trechič. Zawod na jentik mienujce tež s vojskom USA a tvarcom vojarskih trutov romadže dživa. Zo bychu truty tež potom svoje vopory cele vodsamo najšli, gdyž nepřečel satelity blokuje. A to z kumšnej inteligencu, kotraž bu trénovana s datami, kotre su dječi, modostni a doroščeni z ru Pokémon Go zbírali.
0: Věda, vědomosć a vunamakanky.
2: A dolat poskyča vám předsom Mirčin Wenk.
3: Ja, du hast noch.

Přichodna rěčna hodźina z měrca, zarnisko zwjazka při klóšterskej wodźe. Tu ta budźe dźensa, knjez Luman tam was wočakuje we zarniskim zwjazku we Pančicach Kukowje. Od popołudnja cjocha dźo na wieczora na pół šesćich prošu zaklepajće, jeli trwaće pomoc we stwi 212. Wjesny swiedzień we serbskich Baslicach, tutun kunst tydzienia, aż to jest o mi na do oczy kuliło, że są na plakatach, albo lepiej prawnie też na flyerach, przeco ze serbskim pomienowaniem, a serbskim opisowaniem kunsta tydzienia zapisali, a zapoczęli. Po takim kunst tydzienia tam jutrze wieczor 6, tam maja natoczenie piwa, sleduje dzieciace kino, a wjesne uwieczowanie. Sobotu od popołudnia 4 zmienia tam koparski turnier, paralelnie poski czyja też wafle a kofi, a za dzieci, paslinsku, drohu, a potom od wieczora 8 su reje za młodych, a trochu starszu młodzinu. Ja tak praju, no a niczo ręczeho. A gdyż chcecie jeszcze wiedzieć, tu tam na ręcze piłko, zapiska niedzielu, no to je kapała Horjane. Na pół 12, lubo hospozy, nie trzeba czy sobą w obiec starać, tam w obiec poski czy ja, a potem po południu na pół cioch, iżoraz kofeja tykans, a potem sleduje pisany program ze serbskim folklornym ansamblom Wudwo, po takim też tam budzie kunst tydzienia, tu już to los nimo w Boszycach. Tam zmija też skakanski a jechanski turnier. Mieste mnie to jeżo tu 19 wulki budyski. Wiacać 300 koni so tam w obdzieli, a su tam podla, so wubidżuje we dresurie, we skakaniu. No haj, wo wulkę my to budyszina.

0: Rodźence Cecilia Zelnakowa ze Spančic-Skukowa.
1: Luby Božo, prošu Cię, przewodźtej dźensa mnie. Sprawnie chcu so pracować, nic maličkosće sfalšować. Byl než drudy ciężko je, luboš prynja kaznja je. Bez dowiery tež we swojbě, połnošć z Boža nimodže. Spošť mile moc a krutu wolu, chcu přinošować sprawnie k zbožu. Niedodniu przed čeho dla, sem potrechę na runę ja, gdyż podamo so pracuju, a we mni pytam winušu. Bo však do dna duše widzi, niewierność a namoc hidzi. Człowiek myśli, sam sem knies, to nie je puć nasz do niebies. Tak wotrania do wieczora, niech zbożo tebe przewodża. A gdyż dujnty ciężkie są, dopom so na modlitwu. Jak a sława tebi słysza, niech spiewa spochy moja dusza. Przetoż radować so smim przez miru, widzo zaczuwajo Bożu stwobu. Tuż z Bohom dziennic spoczynam, widzo nichtu nie jest sam. Wun wszystkim blisko zostawa, mam dowieru, to dosaha.
0: Dobre Cecilia Zelnakowa ze Spančic-Skukowa we nadawku a zamowitosći tamniejszeje farskeje wikarije. Cztery mięciny do dziewięćdziesiąt.

Dowolowy report słyszy, że zase jest Baltikuma, albo jako smy k tomu gronili do kolaż z Rumio, dyrdom D w Baltijskim. Cas, koko to se przybliżuje, ten końc tyżynia se zachopi od cas żniwnych swieżyniu. Kóżdy żoczo, gaco raz byś żniwna kraloka, to nam jadno żoczo żyńca ulicujo, na to myżę, że narysky byś. Jo, a pen stoi nasza dolna saryska rec w fokusu, kak ugleda abo klinca autentiska dolnosarska rec. To jo emocjonalna debata we jednotliwych przynoskach smy to tematizirovali w našem programie. Žinco to ešte raz za vas zespominajome v pogožinskom uščovanju. Jo, ale žiši stoje přeci na prednem miestnje vesebne ve feriach, gaž jo muzika douzneva, zahopio se naši žišece festrum.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižek Sebastro.
1: Čojenko, vo małej rybce sme žinca za vas upytali se našego velikego radiova archiva Lubi Žiši, a ve nam jo něco velgin vážnego zabyła. Słuchaj šo raz, co se stało jo.
2: Jo redne vedpolnjo v rybjecej sy. Mala rybka jo duce domoj. Pedroze zmaka jo sveju šotu. Šota se pšaša. Co ga tyhu vence getu još? Nie se na tom myslila, aż ma twoja mama žinca narodny žin? O, to som naprawdę zabyla. Ulekajo se mala rybka. Mala rybka majsnie plejo do rybjecie lody. Tam nepjawi raz swoje penjeze lice. Či mušle ma? Pence wylože šykno obgledujo. Jadna torta plaši, žaseš mušlu. Plüschowa rybka, pešmuschlo, knikle, čimuschle. Toš jo mala rybka za sveje čimuschle tretne knikle kupila. Njent ale malsnje domoj. Doma rybjeca mama južo caka. Ve sveje špje mala rybka knikle do pisaneje papjere zapakujo a ze širokim bantom obvežo. Pen stupijo ze svejim darom k mamje. Šykne tam južo su. Starki, starka, šota a ujk. Mala rybka dajo mamje svej dar a jej wiele dobrego k narednemu dnju žyce. Mama upakujo pakšik a se wielgin wjaseli. Pen sveju malu rybku, obejmjejo a nižnje hajcka. Dalšne gestči přidu. Šykne su wjasolije mysli a sveše celu noc.
1: Jo, redne taki rybjece svět ve rybjece synicka. Žicem ninta šyknem rybkam, ako su přisuchali vám, lubžiši, redne feriove žin.

0: Naša road tour, naša drogowanie w Baltiku mierzo dalej, naša dowolowa reporterka Stefanie Krautzolc jo tuchylu ze žiłku we Litowskej a nam ulicujo, co tam jo južo szykno dożywiwa.
1: Labadiena z miejsca Vilnius. Tak se gdzoni w Litowskej rice dobry dzień. Jo, smy nadali w Litowskej, uwytom biegin dziednym miejscaszku. Vilnius jo glone miejsce Litowskeje, a teke jo to najwyższe miejsce w baltijskich republikach. Na każdym patio przełszo rytne. My bydlimy u nakrzomie starego miejsca, a te stare miejsca, a te drogi, a gasy, któreś wiedły pin do tej riki u Neris. To jo tak opliwane, tak jo elegantne, a przy samym ako w Parizu. Ja mogę każdemu jano przyradować, u se to raz oglądasz. Szużio rytne, upyśnione, a ludzie są wegin przyjazne.
0: Ja, co z tej se już w mieście Vilnius oglądały?
1: Sme byli w Technickim Muzeum tego miejsca, a tylko to mogę jano każdemu narazić. To się raz zjeżdżimy znasz, to jo stara elektrania. Tam są te stare turbiny, a szukno jeszcze nuci, możesz se oglądać, jak szukno jo se uwijalo przed 120 letami, jak są zachopili te przednie elektranie u natwarisz, jak było w sowieckim czasu, a tak dalej. Możesz oglądać rozpokazowanie dla Nikola Tesla. Nie, to nie on nikt kęcio zalożył tu filmu Tesla, ale wenn ja był elektryczny inżynier, a to jo szukno wegin spodobne przygotowane wysypnie za tą młodą generację, ale tylko my starszymi żeby nic uknąć, a tam wegin redny czas mieć.
0: Ja, takie ważne przeszanie zadowol. Kaka joga litowska kuchnia?
1: To, co szczęto są wiżela jo aż mają przecież dobrze jezu tylko w restaurankach. Ciężko wiedzieć, jakie kombinacje, a co szybko mogą w niej przygotować z kulku a z twarogą. W wszakich wariacjach tam szybko przeżylają, a to jest wegin dobrze. W niej lubują u miso, to dają się gronić, ale jako wegetarian możesz tylko szuzi nieco krzydnąć, a masz nieco rydnego na swoim talerzu. Coś tylko musim znać przydać, aż tuńczy jako u nas dyrektnie nie skeri naopak. W supermarku nieco nakupujesz prowiant, bo mniejszy wiecy, średnio pyci był, to jest ok, to nie jest droższe jako u nas, ale każdy dzień z tym liczysz, aż nie dużo żarić też przyjrzeć do Vilniusa albo znasz do Litowskie.
0: Ja to klince derje, wjaselimy się już na twoje wyczejsze reporty, Luba Stefka. Ja w mieście się już szaka ulicowała, se teke na lunche była.
1: Zbyt tego kraja, by tego są jano malo wyżyła, ale aż do niej ta, że jano, jak to wiedział, jo, u, jo przyszło spodobne.
0: Jo, a przewożujemy turu naszej kolegówki po Baltikumie z odpowiednią muzyką w naszym reżimie Muzyka Tyżynia, a żyńca jeszcze raz z jednym letyskim śpiewom hip-hop muzykaria Finkis, więc śpiewa między drugim jo, nowe żywienie, nowe sobu drogujące, fryszne myslicki, katalogi możliwości. Tak wiele zranienio, sezona bliżej się końcuju, ale żuria se sami wece wytworiaju, akoby byli je regulirowali sensory. Ja tam stoim, a przeżywam ten moment, nie trebam nic, a Tomasz Mys, już o dwójko nie są nic, wet nikogo trebał.

0: Papiermorig. Přiduce wědaške na našich sach stoj před žurjami, koko towa sezonga se ten konc tyženja zachopijo. Jaden z tych prednych kokotów bużo sobie tu turiju. Tamna morzina jo cora jużo pilnie wince wiwa a upyżniła wrota. Jasele se aż zmiju żasysz rytario a żywiś na szczożoczu w drastwie a wesym drożkario. Jo to jo wiele wicy ako woni a turia narka Vanessa Stegecojc gotio teke zasi sobu a tożto przaszanie jo zasi najważniejsze. Kto bużo na końcu kraloka.
1: Czynimy kres, a przyjedno kral jo w kresu, a ja uzwelił swoją kraloku, a to jo przece wiegin aufregend. Ja czynim żywiety raz sobu, ale ja nie som raz była kraloka, nic przyjedno, nic drugi, a ma czeszy. Ja to jo przece zajmę. Ale wenn ja den Frosch kann, als wissen wir, wie gehen WC reden, gash. Tam, da würden wir, kann ja schätze mal sammeln.
0: Ja, no pen, trotzdem je palce, aż to zgönsnie raz klapujo, aż jo buża Vanessa Stegecojc žniona kraluka, znasz, cożo pedlabysz, kokot turyju bużo nintosobe du, napočich umarširuju.

0: Serbski program. Serbski program. Tema. Cytaš abo lazowaš. Pije daš vo kötskach abo vet kötsko. Jo stunda zaušom serske słowo, kaže jaden uknio juž od lešica serski pen zavišče buža se pšašaš, co ja redne stil ve serske rece. A kak ven mižo išči lepe pije daš. Ve našom reže obzavad na rec sme zahopili se s tem zabiraš. Peš přinosko, što mi jastem k tej temi svišali ve našom programje, Gregor Klim se spominujo gronjone zgromadnje ze sen našem autorom Pečom Šeužinským ešte raz v našom žincešnem tematickém pogažinském uščovaniu.
1: Co je to autentické a napšadu dolnoserské? S takými pšašanjami je se náš reportér Pieč Žinský dal na drogu. Sam je akle krotký cas ve svýše serské rice, veta je ten žincašný trénar pla projekta Zoria, se kradu dvimoko zanurjev do rice a upšašal drugih pojedejúcich k tomu pšašanju.
2: Zorbeš to nie tak saské. Že te modlete, ako nent, chopijú to serské, te ganná se nevíše, to se myslia, čo v tých knihvách, to je rýchtia, to nie tak. V tých knihvách tam stojí iná, ako my pejadáme. To nie tak, ja nerobí. To je viete tak, tak ako im bauc na šlejfe, tam ve tam pšijú to to, viagonila ta rec. Pšíta sa to iná.
3: Groní Mariana Voraková z Dešna. Jadna tých sliednych, tradicionálnych, maminoriecných pejadáriov serskej rieci. Zobiš to nie tak serske? To jo mnie przechwatało, a geniło k tomu, aby serskich ludzi przaszał, jak weniša ke słowa gronie, a dla cogo na taki part. Cytaś abo lazołaś, sztunda abo gezina?
4: Som gozinu cytała.
2: Ja som janu sztundu lazowała.
5: Som jadnu gezinu cytał.
6: Ja som sztundu lazował.
7: Ja som jadnu gezinu cytała.
8: Ja som jadnu sztundu lazował.
3: Sztunda abo gezina? Jedno słowo przyjdzie z niemskiej rzecy, to drugie pak ze słowiańskich rzeców. Myśmy równo słyszeli, aż każdy pojeda pićku inac. Ale co jo ten rozdziel? Jo jedno słowo riedniejsze ako to drugie? Jo snaż jedno słowo więcej serskie ako to drugie? Doktorka Madlena Norbergowa, slawistka azorabistka groni, aż to jo wielgin indywidualna wiec.
7: To niemżasz gronisz aż... To je lepše, to je tak, to je špatný, abo to je tak. To je vegin individuálny a to je vegin odvisný od konteksta.
3: Ve slovníku DNV stoj, až veno dajo obej, cytaš a lázovaš. Ale slovo lázovaš je markirované ako obchadnoriecne. Gregor Viečorek má k tomu druge mienenie. Zjevo Viečoreka se ukbajo na modernú serskú riec. Venio był dwójkoletny szef-redaktor Nowego Casnika, nięto węzieła Plaserskiego Instytuta, a teke ucy nową generację dorościonych pejedario plariecnego projekta Zoria. Wieczorek groni, aż to markiro, a nie jako obchadna riec, nie ma wiele cyni z tradicju serskiej riecy.
9: Słowo cytaś nie przyjdzie ze serskiej riecy. Słowo cytaś je ordowało wielgin dość peździe, akle przez jo takich, jak gronim raz, purystu, zawizione, kumszny. To słowo nie ma o żadną tradicju. To jo było przecej lazołaś. To słowo jo absolutnie integrowane. Dajo aspekt, ty możesz jeden casnik ulazołaś, ty możesz ten casnik zlazołaś. Lazołaś, peniowen dokusów we tego lazołania. A to jest szykno absolutnie integrowane do słowiańskiego werbowego systemu.
3: Jill Francis Ketlicoic, autorka a redaktorka Nowego Casnika, umarkuje, aż słowo cytać opla młodych ukników więcej rozszerzona warianta. A to my by dejali akceptirowaś.
7: To jest szkoda dla tej wielgin autentyckiej rycy na jeden part, na drugi part. No jo, což klince slovenský teke nejo tak zlé za mňo, dolnosiarská rec, jo, slovenská rec, teke nento ta kopica ukne cich šukne, nauknu ve šuli, cytaš a nic lázovaš. Co, což cyniš, šukne te ucpnice zmeniš a tým ceptarkam groniš, to jo opak, což by cynišo, to nekak nejo možno. Azo ja by akceptirovala takú tendencu, takú zmenu a sama gronim přece jo, ano, cytaš. zaprosić.
3: Weno dajo pak młodych ludzi, ak ksie pejedaś więcej tradicjonalnu serskú riec. Maximilian Hasacki kroni.
10: To nieważne, że ja nie peryzoszem pejedaś, a pyn, gaś jaden joderje w tej riece, ma niekak te myżności przemyslić, okej, okay, kak cuja pejedaś. To we mnie, ja niekak to cusze, aż cuja tak pejedaś, aż te myje priedą nieki. W których są krudnu te serskie korzenie, tu serską identitu, aż wyni mnie tylko derie rozmiju. Aż ja tak pojedam, lec ja by planich to jeszcze nauknu.
8: Jo, ja mam starego nana w mojej familii, a jeszcze meża serskie, a jo, gaż ten groni stunda, albo lazowaś, dla co go dejo, ja gronisz, ja wiem to lepiej, a ty se tej uriecu wetros, nie, ja, albo my dejali słowa dalej uknąć, a nic kronić, a to jo niemskie. Ale we to jo lepiej gaż znajesz obej wariancie.
3: Groni Szyman Blum, młody sobudziła się serskiego instytuta. Ale bez poromie leksiki dajo drugie wiecy na kytaresz myżo pejedar gledaś, gaż co sersku riec derje nałożołaś, groni Gregor Wieczorek.
9: To nie jo ta główna wiec. Tam dajo wiele, wiele wieców, na kotryż by mogli gledać. To jo ten cały werbalny system aspekta. To jo fonetika. Kak ta sada ordujo zestajana. Ten ried tych słów w tej sadzie a tak dalej.
1: Wiele aspektów. Riedna a autentyczny styl siarskiej rycy. To jo jadna wielgin obszorna tema. Transparencie. Toż ten przynoski o nas to 2025, żeż jo jadna obszorna wspomniany maminorecny Serb, starki Szymana Bluma, jeśli był żywy. To ugrono sobie dalej płaszczy, co go dla dzieł ja inac pijedaś jako starki, kęć jos recu wytros. Więcej bużesz, a słyszasz net.

0: Sme słyšeli wet rozdźělom mjezu tradicionelnju a moderneju dolnoserskeju rycu. Ale kak je to nastało, až někotare luže gronje, až dajo žinca dwie varianče? Dlacogo žinca někotare luže gronje lazowaš a druge cytaš? Pěč žinski jo s rycewiednikami pjedao ve togo, kak jo se serska ryc bez lednem 100 letu uvijała.
1: Możesz ty prosim, jeden foto w tym nie oceniš?
2: Byście, jeden foto wetmę gotuaś.
3: Wetmaluj mnie, gotuj bildku w tym nie.
4: Możesz prosim, jedno foto w tym nie oceniš?
5: Możesz mnie wetmaluaś?
6: Możesz prosim, foto w tym nie zapepatnuś?
7: Możesz mnie prosim, wetmaluaś?
8: Wyście słyszeli nięto wiele wariantów jednego ugrona, a równo to zjawienie jo typiske a teke problematiske we mniejszynowych riecach. Rozmiej, te nowe pejedarje pejedają wielgin niejednako. Zewszym nie olaszko rozsuzić, co jo we tej ryce autentiske, co jo we niej cuze, a co dej se ucyś. Ako smy słyszali wed Mariany Worakoweje, mamino riecneje żeńskeje zdeszna.
2: Zobyś, to nie tak saskie. Tam nie rozumieją, aż będzie tak uwe te knikwa w to uchno, te słosy się klenakse, to nie rozumieją się richtig.
8: Naslidku myżosz gronić, aż dają dwie wariansie dolnoserskeje riecy. Tu więcej tradycjonalnu, ako pejedaju serske mamino-riecne wejsanarie, a tu riec nowych pejedariu, ak se ucy szuli, a pejeda z wieczego instytucjach. Riecy wiednika dr Fabian Kalfus, a doktorka Madlena Norbergowa rozkładują tej, jak jo to nastało.
9: Dolnoserska pisna rieca kowena ninto eksistirujo masywie tyke swoją historię, najpierw raz tu starszą historię, a tam dają absolutnie jasnie tyke wszakie germanizmy, jako lazowaś, a drugie teke. Te su se pen w dederskich czasach wiecze part celo utłoceli. Ten puryzm jo se krynul do Sarbu niżi w Pelojce 19. stoliesia, w Garni Lużyce, a dość mecnie. To jo se pen kreńc wejny teke przeniasło na Dolnu Lużycu. Pewejnie se wie, jo było malo ludzi, kęć su w Dolnej Lużyce zielali, jak su wedoma sarskie megali, also se wie, jo dalo wiele ludzi, jak su sarskie megali, ale te nie su byli pen wiecej pewejnie we zjawnym żywieniu, tak wiegin wizieś z malo uzesiami. Wiele dolnosarskich ceptariów jo było na przykład w NSDAP albo inżi, a pen pewejnie nie su megali statkować wiecej we szulach.
1: Myśmy przemało dolnosarskich ceptariów mieli. Gorno Serby su pomagali. A nento njam, że my to szło negatywnie wizieś, bo nie su ho czaszne wiecej ugbali, bo nie su pomagali. Ale se wie, riecne jo to za jednego luža šeško přišto jadne šule a drugi žen dolnosarski. Ucovaš, kak ti ten svojek to moc?
8: A to jo vjadło k tomu, až gernoserska riec jo se pewejnie mecnie ukbała na dolnosersku riec. Wiele pezdziej, około politiskiego psieobrosienia, jo se zasej zachopiło więcej gledać na tradycjonalnu dolnosersku riec.
9: Wed końca 80-tych lat jo se chopiło zasej czochu sliedkyś gledać na tu oryginalnu, na tu ludową riec, tylko na niegaśne historyjskie pismojstwo, a to z malymi krzaceniami.
1: Styri a żywie szase tio reforma była, to jo wiegen pozitivny była, fonetiska reforma, aż te coły w wokno wucesz, a tak raz skońcny se węchyszy, a ten i zase przyżo sliedk, nimski, żiszy, gniwasz se, to są małe wiece, ale za serbstwo ważne.
8: Szyman Blum jo jaden luś, za ketarego jo ważne, aby serska riec więcej autentiska ordowała.
7: Jak się, aby my star nan mega ogronić jo, to jo iści serska riec, a to nie kompletnie druga riec ordowała. Szkeda jo, aż se zinca na to dość nie gleda. Azu to jo my zasiść, aż to jo wiele ludziom nie to tak ważne, albo nie wiedobne, coż mam za szkedu jo.
8: Fabian Kaulfust jo we nientejsznym czasu zagronity za uwisie serskiego słownika DNW. Wen pak groni, aż to przemienienie sliedk do więcej tradycjonalnej riecy, niamy żo psiś psieliż malsnie.
9: Psie to, aby szukno psiechysili, a szukne ceptarie by pen gronili, och, pen myśmy wen, my więcej sobą nie cenimy, to my tak nieśmy nauknuli, pen teke nie by nic dobydnuli. Ja se myslím, to pomale postupowanie a ujasniowanie tym ludziom, co, kak a co godla, jo dobra droga, se wie, ktoś by chciel išći malsni tam byś, togo to tyke nikak byli, ale ja se przecie pracuję nikak taką zryżną drogą, namakaś kęż, każdemu nieco dobrego pobytujo, aż z takiej uważnią se wie, każdemu tyke przecie nie utrafijo, że tyke jasnie, ale to zjom nasę.
0: Ako sme zgonili dolnosjareska recja była poudana politickim a kulturnym przemienieniam, k nim słysza ten ucynk gornosjareskej recy z budyśena pewenia, a zinca to pilnowanie se tej tradicjonalnej recy zase przybliżysz. To všetko je sa upalo na to, kak žinca sa sjadeska recúce a kak te nové piedarie žinca piedajú. Žome net ešte ďalej do detajla.

0: Pod motom obzwadna rěc zaběramy se z problematiku rědnego stila serbskeje rěce. Peče Žinski jo se pšašal, kake žrědva su te nejlepše, za nikogo ak južo derje pije da serbsku rěc, ale co se venje išti pelepšeš.
1: Kniglicki Ericha Vojta, wenn jo tyke jan w tych slednych maminorecnych, ak su tyke radiu živali, ako reportar. Erich Vojto z Janšojc, taka jo ta serska duša. To su tak dość sianki kniglicki, tyke z małkimi basnickami. Tam jo jan wiegi riedny, domacny styl, a małko przemienione nięto wedle ktoro, a tak dalej.
2: Groni Gregor Wieczorek, niegajszny dwójkoletny szef-redaktor Nowego Casnika.
3: To se wie ten kniku ried we drecnej szule, żeż te maminoriecne su transkrybirowane, a to su takie czojenia. My to tylko we zoriach wiele używamy, dlatego aż te su przestupeje danu riec, laszczejsze rozmieszają akurat to literalne teksty.
2: Maksymilian Hasacki groni, kake knigły w niej razi używają we uczbie.
3: A tylko te sady są więcej relevantne, tak za siedne żyjen. Wiele się ospytują tam, jak w niej są bydlili, a jak, nie wiem, jaką familię są mieli, a co są żywali, a tak dalej. To jest wiegin dobry zakład za to pojedanie.
2: Stary żylowar ulicują, niegajszny turnojski gelc a jego starki. Ze żywienia serskich muskich, albo żywieńskie dopomienki serskich żeńskich, to są te styri wesebne knigły, ak jo udała szulia za dolnosersku riec a kulturu. Aż już są maminoriecne wejsanarie, ze swojej wielgin autentyskiej riecu słyszanieju, ako na przykład Bertolt Pan narożony turnoje.
4: Turnoga do kóźdy znają, a turnoje me stary nan ten jo bydlil we tych ujzach. A ujzy nie ma żadna jaz, to ma nur turnu. Tejo ten stary Fritz založil, a tenjo tam ľuže z francúzskej, abo veď, že te su přišli, tam obstaral, a te su jomu dali želaš. Tam jo kúždy dver, malé dvery blus, to jo na liberalskej šosej, celý kus, žeš kojnc tej role jo, tam je měl kuždy dver ve tých ujzov pel morgina role. Tam sú te ľuže pen ľan seli a sú mysali přešť a tyke tkáš a tým vejakam ten plat ten zas uželaš.
2: Szyman Blum, sobuzielasier Serskiego Instytuta przy Rucyjo.
5: Wszyscy te stare casnikowe teksty ze XIX stulecia dają korpus z maminoriecnymi tekstami.
2: Obejmy, że się namykaś na internetowym boku dolnoserski.de. Fabian Kalfust, riecywiednik ze Serskiego Instytuta, rozkładują.
6: W każdej riece jest tak, aż riec ma wszakie warstwy, dają wistu obchadną riec albo dialektalny zakład. Za to mamy te nagrawania, a dają tylko w internecie przystępne dalsze nagrawania w wszakich takich korpusach. To jest wszyscy dobra wiedz. No to tam słyszysz, jakie ludzie są pejedali, jakie szczyzińca wiadomo tak pejedają. To jest dobry zakład. Na drugim boce se wie, dają usoku literaturu, przestajenia Biblię, a tak dalej. Ktoś co do tego smierajesz, że tam tylko gledasz. Tylko to mamy online na naszych bokach, a Dolnosarską Digitalną Biblioteku, że już równo takie historyjskie teksty są przystępne. A szakie samo takie już w nowym przełopisu, tak aż te, kiedyś nie znają ten starszy przełopis, meguje takie przelazłaś te knigły.
2: Jeden egzempel literatury, którą możemy namykać we Dolnoserskiej Digitalnej Bibliotece, a lazołaś we nowym przełopisu, jo Robinson Crusoe, przestajony we Tkita Świele, a dalszych autorów. Jill Francis Ketlicoic, redaktorka Nowego Casnika, a autorka tekstów Psi Rucyjo.
7: Rydny styl na przykład w tekstach Fararia Herbata Noaka albo Margity Heinrichowej w jej krótkich tekstach, a to są takie luszne teksty, jo, also, to możemy perucyć, tam namakają ukniecy takie zajmne obroty wytniegajśnego casa, słowa jako nejsowiecy tak cesto używane albo zauszym wiecy nieużywane. To możemy obszodu perucyć.
2: Knigły Herbert Tanowaka, pisar biech wet młodych liet, albo zbierku tekstów Margity Heinrichowej, ta weńko tata nazyma, może się skazać online we ludowym nakładnictwie domowina, albo kupić we lotce mieście.
0: Albo sobie takie upożyczyć dolnosjarskiej bibliotece. Net zabieramy się z wesiebnym słowem wesiarskiej ryce, jak by wygronili beeinflussen, einfluss haben. Net k tomu wiecie.

0: Kóžda žiwa rěc se přeměnjo, se ubija a to je z většího přirožbny proces na nejméně pla velikých rěcov, ale pla menšin nových rěcov, kaž pla naše zjarské, jo ten proces mogi raz věci napříský. Kaž se pracujeme po veživěně rěce, může se stáž, až je jela aspektu od jo zabitych, a te zabite rěce narovnané s novými. To mogu być słowa, ale je tak wesebne obroty a kronka.
1: Gaż sleduje się o serskim mediam, gazabieście znają się o to słowo wliw, albo obliwowaś. To ma wliw na nieco, albo to ją mnie obliwowało. We niemskiej rzece gronimy Einfluss, beeinflussen.
2: Tam nie dają jedno cało kumszne słowo, jak jeden luź węce, a nie o to słowo nie to nauknął ze słownika, to nie będzie wiedzieć, co to groni. Aż ja gronim te rzece, obliwuję jedna drugą. To obliwowaś, nikt nie wie, co to jo. Ja nie mógł do ocho zepsić, a gronić te rzece, obliwuję jedna drugą. To nie wiedzie, co ja mienim.
1: Jak myż o to byś? Gregor Wieczorek Wecerskiego Instytuta rozkładują, aż to słowo liu nieby jeden tradycjonalny maminorycny rozmiar. Maksymiliano Juhasackiemu wed projekta Zoria se to słowo teke nie spodoba.
3: Ten wliw to już mimo tego, aż ja nie wiem tu zlezanu tog słowa, mnie wiegin cuze se zdają. Dlaczego znaż ta kombinacja tych fonemów nie od taka typiska? Nieskiedy jo to ten WL na zachopinku. To nikak nie pasuje do naszego systemu tak dalej.
1: To słowo wliw jo perzecone z gernoserskej riecy, a zaprietka z czechojskiej riecy.
2: To jo runo jadno nierazione, jadno wielgin, jak gdyb gronić, pićku skazone perzecenie z drugiej riecy.
1: Serska riec ma, ako kurzda riec perzecenia z drugich rieców. Te jadne są psiroźbne, wedluda psiuzete, ale we dolnoserskiej riecy dają teke wiele wedkerjejka, przez szulu a instytucje rozszerjonych, aksu nie zna tema minoriecnym pejedariam. Tosmy obspomnieli we naszą riedu we sliednych miasecach. Wieczorek teke psił dajo, aż perzycenia same nase nie su problem. Przaszanie lecu weni zeuszym notne, a gaż jużo lecu stwerione pe kazniach dolnoserskiej riecy.
2: Wiele wed tego, co się u nas dało, jo panuło do zabycia, a miesto tego, jo se to narównało z drugimi słowami, a to jo pićku wiele.
1: Niektórym ludziom mucy, aż to narównanie jo nastało kumsztnie. Jak myżosz we tom konkretnym pazie sadu, ta riec ma wlił na tu drugu riec, i nas gronić, aby tebie maminoriecne pejedarje lepiej rozmieli.
2: Ta riec se ugbajo na tu drugu riec, aż wena ma jeden mecny ucynk na tu drugu riec. Ty możesz tylko gronić, jo, ta jedna riec ma jeden efekt na tu drugu riec.
1: Eduard Wornar, profesor a wiednik Instytuta za Zorabistiku Lipsku, przygłosuje tomu, aż słowo wliju jo perzecenie z drugich słowiańskich rieców, a komentiruje tu krytyku.
4: Ta krytyka tylko pokazuje zasadną problematykę. Grońmy raz, gaż ja groniem, mi się lepiej spodobają ten efekt, jako wliw. Pęto na końcu groni, aż ja zjeją latyńskie słowo, które jo przyszło przez niemską riec, a akteke serskiej fonetyce nie odpowiadują. Dokulaż my mamy tam to cudze f, nucika, nicga, a słowa ak se z e zachopinają, te takie nie są kraru frekwentne. Choko, że na końcu wo ideologiskie przeszania wiele więcej, ako w lingwistyczne przeszanie.
1: Co mieni ideologiskie? To mieni, jak jeden rozsuzio, co jo na końcu dobre albo notne perzecenie? To jo wedwisne wed perspektywy.
4: Ja znają takie ten problem, aż są takie wieco obzwadne. A na końcu wedwisują ta korektność wed tego, do którego casa ja gledam, a do którego regiona ja gledam. Co ja pe na końcu czu? To jo to ideologiskie. To, że te przeszania te są ważne, dokulaż wene mają kradu wielki ucynk, aby równo nauknione słowo takie pićku zwrócowało. To ucynk to se mi spełgronie nie spodobają, ale to jo mej szmekne to.
1: Ale wen takie psił dają, aż we zinsajsznej serskiej riecy akose ucy dają wiele cudzych perzycenio z drugich słowiańskich rieców.
4: Gaż jo przyszła ta nowa Heisenbona ze niemskiej do serskiej, a to psi jo se pen groniło Heisenbona. A penakle jo se przełzelo ze Českie rěce, ta železnica. Ta železnica nen to tak slovenský ugleda, ale na koncu jo to také cuze slovo. Drugi taky příklad je slovo živadlo. Tam jo to hešči extrémněj. Dokuláš, tam jo na jednom bodce ten sufix dlo, kteréž ve české rěce má pičičku jinakše vznam, jako ve serské rěce. Ve serské rěce je to něco menše. Mimo toho český se divá to jo gledaš nicga a serski se živaš, věci dolnoserski se živovaš, má jinakši vznam. Po takém to slovo jo také pzdatné serské slovo, ale po přelom je to jeden cuze element. Ale cuze elementy na drugim boc máme ve kůždej rěce.
1: Co to groni? To pokážu na komplexnosť rěce a problémy revitalizácie našej rěce. A kaž ja tu rěc uknu, ga nejoli to na keńcu mejo rozsúženie, liec nieco mnie obliwujo, abo snaž ľubiej ma na mňo ucynk.
0: Ako widzisz, dyskusja w naszej rzece nie jest jednora, ale to takie pokazuje, aż nasza rzec jest żywa, aż dają ludzie, ako się starają w to, jak autentyczne w niej. Rono sme pjedali ve slova vliv, to je jedno ve dvielich požiceniu ze slovenských riecov a k veľgin cesto ustupujú ve nentešnej serskej riece planových pjedaliu. Mamino riece pak to slovo derie neznajú. Na drugim boce dajo wiele pożyczenia z niemskiej rycy, jako mamino rycne piedarje wielkim cesta używają, ale nowe piedarje je liepta nałożują. Pieczyżynski jose z jednym wielkim wysypnym słowem zabierał ze słowem ordowaś.
1: Dla mamino rycnych piedarjów jo ordowaś jedno tych najcześciej piedanych słów, ale we słowniku przy samym niejo namykaniu.
3: Ja mogu to derje rozmieć, aż te nowe pejedarje to wiecze partnie gotuju, dlatego aż ja tylko szuli nie są to żołszym uknu, tak. Samo tak, aż ja do niekak ukbaszowego kurza tam w 12. letniku, ako smy pen zachopili z mamino riecnymi tekstami, tylko raz żyłaś, nie są żołszym wiedział, aż to dają.
1: Groni Maksymilian Hasacki, niegajszny wiednik projekta Zoria. Jak myż o to byś, aż młody ludzi

0: by se rjec přibližuła drugim słowjanskim rjecam. To jo se ustatkowało peździej na ucbu Dolnej Łużycy. Wiele gernoserskich ceptarjow jo ołu ucyło.
1: Ja som niekotare ze z nich jeszcze wesobinski znal, te su teke kradu kradu dery dolnoserski umieli, ale te su mi teke pejedali, kak šieško jo to bylo na zachopinku. A gaz su venje tak wetrosli, až to vrdovaš, to nesmieš gronić nic, da? Chovac to nebžo nic vrdovaš se s tobu, pen venje te automatiski nesu gotovali, dokulaš venje ga su mieli druge mžnosti.
0: Hauke Bartels, wiednik Serskiego Instytuta, jo w lesiu 2006 napisał k temie interesantną analizę. Z niej możemy miast drugim uznać, aż we starych serskich casnikach jo to słowo ordołaj se namykało we wielgin wielkiej liczbie. To pokażą na to, aż to słowo jo zawieście było wielgin rozszerzone plamami norycnych ludzi, a tylko na to, aż jo dało mocny riecny kontakt miazy serskeju a nimskeju riecu. Ale co to słowo ordołaś żełszym groni? Jak się obspomnieć jeden kontekst, żeż se nałożują? Ołu ordujo serskie pejedany. Ta sada jo egzempel za to, kak myżoż we serskie riecy pasiv natwarić. Mygał tieke gronić, ołu se pejeda serskie. Ale liec myżomy se naprzałdu przecej tomu słowo ju oberaś, ale z jo to żełszym trzeba?
2: Gaż jo ten subjekt żywe, azu se pysigują na żywego referenta, jo inac, also na przykład te ukniki se chwalje, jo nieco drugiego, ako te ukniki orduju chwalione, a te refleksivne konstrukcje, no ja, to cesto nie wiesz, jo to jo pasiv, albo jo to nie refleksivna konstrukcja, se wie takie sady, ak ustoje, ten dom se przedajo, jo, to jo myżno.
0: Groni Szyman Blum, sobu zjeła się Serskiego Instytuta. Maksymilian Hasacki ma iść przed wecema wesebny moment, ako jo ucu Jan Szojcach sersku riec.
3: A tam jo jadn jacor sobu była ta liska mieszkowa. Taka wiegin stara pejedarka z Jan Szojc, ako tyk wiec nie labujo. A jo wiegin riednie tyke pejedała tu Jan Szojcku riec. A ja som miał taku bildu prezę pewiesonu, a tam jo nichten za zapus przygotował szorcu, a tu szorcu platoval. Ale ta paršona nie bolo vižeš. A dlatok som si myslel, okej, my nevieme nent, kak je lico to musky alebo ženská a ja budu to einfach ako pasiv kroniš a ta šorca se blatujo. A ta liska jo se tak musela charaš a jo so, jo penta, ja žošem nisom tom momente tak pšal je rozmiot lacok, vena se ta chacha a ta jo pen kroniva, ho jo, to by riedno bolo, aby ta šorca se vecami go blatovala. A pensa mi Marko, okej, jo, ta sada se viem, ta nika kroni, až ta se blatujo. Also až ta refleksivnosť tam, z kere napšaudu jo jadne refleksivne verba, jem nic ten pasiv.
0: A sacki přiudajo, až ta konstrukcja pasiva ze svom ordovaš.
3: Pe uši jo samu tu kompleksitu serske rieca, až to vegin vesiebna konstrukcja. Mi se to spodoba. Pensom ja zachopio to tyk tak groniš.
0: Za riecnego trenaria Gregora Wieczoreka nie jo żełszym przaszanie, lec jadno słowo psizio z drugiej riecy albo nic, a jest kierej lec jo autentiske.
4: Tam dają wiele więcej kryterium, ja nie mogę jano sużyć na tom lec to słowo psizio z niemskiej riecy, to ga wacy każdy tylko rozumieją, nikt nie jo za słowo szulia, nic drugiego sobie umyślił, tam by tylko mogli nieco drugiego sobie umyślić, my nie możemy szykne słowa, tylko niemskie słowa do jednego miecha zachytać. Tam dają słowa, ako mają jedną wielką dujką tradycję, to gają za wiele takich slawistów albo ludzi, jak tylko są penuchali te drugie słowiańskie riecy, te nie mają dowieru k tej słowiańskości serskiej riecy. Te muszę przecież się oglądać za drugimi słowiańskimi riecami, pićku tu serską riec tak szturować, aby se cu wielgin nie wytrzymać chyliała, bo nie miała więcej niemskich słów, jako te drugie słowiańskie riecy. Ale my wiemy, runopedia corno słowiańskie riecy, pelska riec, czechojska riec, tam są se tylko daili z tymi niemskimi słowami, a 1000 lat jednego riecnego kontakta nie możesz tak uradirować.

0: Ja, wyście so słyszeli, aż sledujo nasz serwis za was, co sobie przy nas muzyku życzyli, a każdy stwart jadno dopełnijomy. Przysłucharka se wam zase sama przedstawia, a tak ulicują dla cogo sobie wytpowiednu sztucku życzy.
1: My się gronie dörte cima. Ja bydlim w Kleinköris, a ja spiwam w chorie, w lukowie. Ja uknu serski już 60 lat. Ja som była na kompaktnym kursu już 3 razy. Myśmy tam spiwali palenc palenc. A ja som dała ten spiw mojemu wiednikoju chora, a wen jo pisał za nas ten spiw. Arrangement. To jo Hardy Schulze.
0: Ja, dörte se po takim spiwu palenc życe, a my wam grajome variantu spiwarja a komponista Krzeszczana Münka, Christiana Müllera, Jamesa, myśmy teke gronisz jo, a nieźli, aż spiw zasny jo, cułam iści gronisz, aż smiejosz o se nadalej muzyki przy nas życzysz, albo gaś masz o nieco drugiego na uczobie.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcie nam pet 0151 11 8 8 8 6 5 RBB Serski program.

Wiče pejedamy mjase drugim z muzikariom, kterýž jo sobu organizirował Witaj Festival, ten se Wiče a přez Wiče we Miłoćicach wytmijo na wysebnym miestnje we Miłoćańskej skale przy Krabatowym kamieniu. To mystiske klince, Wiče słyszysz o, co was na tom festiwalu wycakują, na to myža szanarsky byś, co mimo tego na programie stoję wam, a gle Wiče przerażią, ja som Ania Koroć-Schwarcowa, życzę wam jeszcze jedny dzień, westęcza zdrowe a glucne. Yeah.